0: Klasik Rádio.
1: Bylo 5 hodin. Color Music Radio.
2: Color Music Radio.